znowu tutaj jesteś. I dobrze wiesz, że noc to jedyny czas, kiedy świat przestaje udawać, że ma jakiś sens. Więc rozsiądź się wygodnie w fotelu, bo w X-Vibe właśnie uruchamiamy ten niepokojący mechanizm, w którym rzeczywistość zaczyna lekko skrzypieć, jak w 1986 roku, kiedy to ekipa filmu Poltergeist postanowiła, że plastikowe szkielety są zbyt drogie i zamiast nich na planie użyto prawdziwych ludzkich kości. Co czyni ten film jednym wielkim cmentarzem dla statystów, a ludzie w kinach zajadali się popcornem, nie wiedząc, że patrzą na szczątki, które miały spoczywać w spokoju, a nie tańczyć w rytm hollywoodzkiej kasy. Typowy obłęd tamtych lat. Teraz czas na beat, który rozpali wszystko do czerwoności, bo 50 Cent serwuje Disco

0: Marek z Radomia nie może zmrużyć oka, bo jego chomik uparł się, że całą noc będzie biegać w kołowrotku w rytm techno. Więc żeby wreszcie poczuł się jak prawdziwa gwiazda, lecimy z Popular, czyli dosłownie dla każdego, kto chce być sławny, nawet jeśli jest gryzoniem. W radiu X-Vibe, The Weeknd, Madonna i Playboi Carti. Popular dla Marka od kumpla, który też nie śpi.
1: I've seen the devil dance on set.

0: To są takie chwile, kiedy... Kiedy myślę sobie o tym, że warto było szaleć tak. Żebyście to dla mnie dzisiaj zaśpiewali. Dziękuję.
1: W twojej kieszeni. Na stronie. W Aleksie.
2: Tak działa prawdziwe radio. X-Vibe.

czasie audycji w X-Vibe pamiętaj, że w 1986 podczas kręcenia Poltergeista użyto prawdziwych ludzkich szkieletów, bo gumowe były za drogie, więc masz przed oczami trup i bal w rytm Nightmarek, co w sumie pasuje do klimatu, bo przecież nikt nie chce umierać w ciszy. Teraz Baim i o tobie w X-Vibe.

Radio X-Vibe. Gramy tak, żeby sąsiad pomyślał, że masz lepszy gust muzyczny od niego. No bo masz. No chyba, że właśnie przełączyłeś.

Znowu siedzisz po ciemku i gapisz się w sufit, podczas gdy ja snuję opowieści w X-Vibe, bo tylko wariat albo ktoś z bezsennością doceni ten klimat. W 1986 roku pewien gość wpadł na pomysł stworzenia filmu Poltergeist i zamiast kupować plastikowe trupy z pobliskiego sklepu z zabawkami, użył prawdziwych ludzkich szkieletów, bo tak było taniej i bardziej autentycznie. Ekipa filmowa biegała wokół prawdziwych kości, nie mając o tym zielonego pojęcia, co tłumaczy, dlaczego na planie działy się rzeczy z pogranicza obłędu. Dziś nikt już nie bawi się w takie oszczędności, bo CGI załatwia sprawę taniej niż Egzorcysta. Czas na trochę mrocznego rytmu w X-Vibe, czyli The Kid LAROI oraz Youngboy Never Broke Again i Internet Money z utworem Tragic.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

Marek z Ursynowa wciąż analizuje to, jak wczoraj niechcący odmówił pani w warzywniaku dzień dobry, co urasta w jego głowie do rangi wyroku społecznego, więc puszcza ten kawałek, żeby wreszcie dosłownie ugasić pożar w swojej mózgownicy. Leci Fire Burning Shana Kingstona, od Marka dla wszystkich, którzy spalają się na własne życzenie. Tylko tu wraca

0: sorry, mamy taki klimat.
1: Nawet jeśli jest zimno, pada albo wieje, to w głośnikach jest słońce. Radio X-Vibe, gramy co chcemy, nawet pogodę mamy lepszą.

Siedzisz w ciemności i zastanawiasz się, dlaczego twój procesor z 1999 roku wciąż brzmi jak startujący odrzutowiec, a przecież to tylko elektroniczny szum w X-Vibe, gdzie w czasie audycji zawsze serwuje ci ten sam gęsty klimat. Bo w 1986 roku pewien producent wpadł na genialny pomysł. I do jednego z hitów dodać nagranie dźwięku umierającego komputera, co miało być genialnym efektem, a skończyło się zbiorową paranoją ludzi myślących, że ich sprzęt właśnie wybuchnie. Taka to była zabawa w ówczesną technologię, absurdalna jak większość naszych wspomnień, więc niech ten beat wejdzie ci w krew, zanim wpadniesz w totalny trans. Teraz Roya i Cruz w X-Vibe.

Wiesz, kiedyś w 2006 roku pewien gość wpadł na genialny pomysł, żeby stworzyć film o pluszowym misiu, który morduje ludzi, bo jest opętany przez ducha seryjnego mordercy. A wszystko to za marne grosze z budżetu, co w efekcie dało obraz tak pokraczny i źle zagrany, że stał się kultowy w kręgach miłośników totalnego absurdu. Choć szczerze mówiąc, to właśnie takie projekty najlepiej smakują w X-Vibe, kiedy miasto już śpi, a ty zastanawiasz się, dlatego w ogóle to oglądasz. Więc nie szukaj sensu tam, gdzie go nie ma, bo życie to tylko kolejny bit w tym dziwnym nocnym nightmarkie. A teraz czas na T-Love i pocisk miłości w X-Vibe.

roku 1982 twórcy filmu Poltergeist użyli prawdziwych szkieletów w scenie basenowej, bo były tańsze niż plastikowe modele, co jest totalnym obłędem w X-Vibe. Teraz Kelly Clarkson i Mr. Know-It-All wylewają swoje żale prosto z głośników w czasie tej nocy, a ty słuchasz tego w X-Vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

znowu tutaj jesteś. I w zasadzie nie wiem, czy to dobrze świadczy o twoim zdrowiu psychicznym albo o braku lepszych zajęć po zmroku, ale skoro już się tu szwendasz, to zostań w X-Vibe, bo w 1982 roku pewien facet wpadł na pomysł stworzenia gry E.T., w której główny bohater był tak słabo zaprojektowany, że musiał co chwilę wpadać do dziur. I to stało się tak irytujące, że firma wyprodukowała miliony kopii, których nikt nie chciał kupić, więc zasypali je czewrowkami w pustyni w Nowym Meksyku, żeby nikt nigdy nie musiał na to patrzeć. Totalny obłęd, który idealnie pasuje do twojego nocnego nastroju. Teraz Offenbach i ich Be Mine w

Hej, tu Marzena z Jeleniej Góry. Sprzątam właśnie po dzieciakach i naszło mnie na wspominki, jak w akademiku na pierwszym roku puszczało się muzykę na cały regulator. Więc może puścicie Dynamite od BTS, w tym Radio X Vibe, bo inaczej nie ogarnę tego bałaganu.

głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

W roku 1982 twórcy filmu Poltergeist wypożyczyli do sceny z upiornym szkieletem prawdziwe ludzkie szczątki, bo te plastikowe były za drogie, co tłumaczy, dlaczego aktorzy wcale nie musieli udawać przerażenia. W Nightmarek, w X-Vibe, teraz klasik i hej, czy ty wiesz, wleją w twoje uszy trochę disco zamiast cmentarnych klimatów.

0: No more!
1: Znowu nie możesz spać, więc w X-Vibe wchodzimy w tryb Nightmarek, bo kiedy wszyscy inni grzecznie chrapią, my wyciągamy trupy z szafy popkultury. W 1987 roku niejaki Max Headroom stał się ikoną telewizji, ale nikt nie wiedział, że za cyfrową twarzą gościa ukrywał się człowiek w lateksowej masce i kilogramach wazeliny na twarzy, co w świetle ówczesnych lamp studyjnych musiało przypominać wizytę w gabinecie osobliwości. To był totalny obłąd, bo ten technologiczny cud okazał się zwykłym aktorem w gumie, który zresztą zainspirował najbardziej absurdalny atak hakerski w historii telewizji, gdy ktoś włamał się na wizję w tej masce i po prostu zademonstrować światu swój tyłek. A teraz leci Kesha i We Are Who We Are w X-Vibe.

0: Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl.
1: Nowa godzina w radiu xvibe. Nie obiecujemy, że będzie lepsza od poprzedniej, ale muzyka trzyma poziom, przynajmniej ta.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Znowu się spotykamy w tej ciemności, gdzie jedynym światłem jest żarząca się dioda wzmacniacza, a jedynym towarzystwem twój niepokój. Bo czy wiesz, że w 1998 roku pewna firma produkująca lalki wpadła na pomysł urządzenia dla dzieci z czujnikiem ruchu, które po prostu śmiało się w nocy bez powodu, co oczywiście doprowadziło do zbiorowej histerii rodziców, przekonanych, że w ich domach zamieszkały demony, a niezwykły błąd w kodzie procesora za $3. Chociaż trzeba przyznać, że śmiech w pustym pokoju o 3 nad ranem to całkiem niezły sposób na podniesienie tętna. Dlatego teraz wrzucamy na luz i pozwalamy, żeby ten lekko przesłodzony beat trochę wygładził twoje skołatane nerwy. I Michael Bublé z Haven't Met You Yet w X-Vibe.

0: Radio X Vibe. Tu Marek Nocny. Włodzimierz z biedy ma coś na sercu.
1: Wiesz, tak mnie naszło, bo mój stary zawsze takie numery katował w garażu. Chciałem po prostu, no, pójść do Ferrari i od James Hype, Miki de la Rosa, proszę.
0: Włodzimierz, szacun za wspominki. James Hype, Miki de la Rosa leci w Radiu X Vibe.

wychodzisz na zewnątrz, a tam tylko wilgotny beton i światła latarni mrugające w rytm twojego przyspieszonego tętna. Więc zostań w cieple, bo w X-Vibe serwujemy dzisiaj dawkę niepokoju w czystej postaci. W 1987 roku niejaki Max Headroom stał się ikoną telewizji, choć był tylko komputerową animacją, która pewnego wieczoru w Chicago po prostu przejęła sygnał dwóch stacji, żeby pokazać światu gościa w masce, który bełkotał o swoim bracie i walił się tubułowie gumowym dildem. Po czym ślad po nim zaginął na zawsze, mimo obietnic śledczych. Absurd goni absurd, a ty siedzisz tam w ciemnościach, słuchając tego bitu, który zaraz zabierze cię w miejsce znacznie bardziej surrealistyczne niż telewizyjny glitch. Więc włącz się w Marcin Siegieńczuk i zabiorę cię właśnie tam, w X-Vibe.

Bulix Vibe. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego korki w mieście są dokładnie tam, gdzie akurat jedziecie? My też nie. Po prostu gramy muzykę.

zegar nieubłaganie wskazuje koniec tej wędrówki przez mroki, więc zanim zniknę w cieniu, przypomnij sobie rok 1999, kiedy to premiera filmu Blair Witch Project wywołała światową histerię, bo ludzie naprawdę uwierzyli, że ta trójka studentów zginęła w lesie, choć w rzeczywistości aktorzy po prostu siedzieli w ciemności, a twórcy marketingowo wmówili wszystkim, że to autentyczne nagranie zaginionych, co było genialnym żartem z naszej naiwności w czasie audycji, bo przecież nikt nie chce przyznać, że dał się nabrać na amatorskie wideo z trzęsącą się kamerą. Więc teraz zostawiam cię z tym dziwnym niepokojem, który rozmyje się w X-Vibe przy dźwiękach Lana Del Rey oraz Cedric Gervais w remiksie Summertime.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

0: możesz zmienić stację, ale tam i tak będą gadać o proszkach do prania. Zostań tutaj.
1: Hey Ming, I thought there were gonna be chicks at this party.

0: Yeah. I'll see you next year, man.
1: Get off that cake!
2: Wait, don't forget to turn the generator off.
1: I dropped my pencil.
3: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem. Shoutbox. Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Skoro Stay już błagało, żeby zostać, to teraz pora na Tetris, bo twoje życie i tak przypomina układanie klocków, które nigdy nie pasują. Totalny obłęd w Radio XY.

To było Stargazing w wykonaniu Milesa Smitha w X-Vibe. Wiedziałeś, że Miles, zanim zaczął śpiewać, pracował jako pracownik socjalny? Następne hity dla pokolenia X, a zaraz wjeżdżają Jason Derulo i 2 Chainz. Zostań z radiem X-Vibe. Jason Derulo.

0: Jazzy on.
1: What? I don't understand.
2: W twojej kieszeni. Na stronie. W Aleksie. Tak działa prawdziwe radio. X-Vibe.

dostałem wiadomość od Marka z ulicy Słowackiego, który dedykuje ten utwór swojemu sąsiadowi z góry, bo najwyraźniej jego codzienne nocne spacery w ciężkich butach wymagają odrobiny więcej luksusu. Więc Lush Life, czyli bujne życie, w interpretacji Marka idealnie pasuje do tego, jak sąsiad urządza sobie życie na moim suficie. A w radiu X-Vibe leci Zara Larsson z kawałkiem Lush Life dla utrudnionego sąsiada Gotowaka ze

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

skoro Heathens już cię nastawili do reszty świata negatywnie, to You Won't Forget About Me tylko potwierdzi, że masz problem z odpuszczaniem. Nie szukaj tu głębi, to tylko Radio X-Wipe.

To znowu my, Radio X-Vibe. Tak jak obiecaliśmy, zero konkursów, w których coś wygrywacie za odpowiedź na pytanie, ile wynosi prywiastek z 9. Zamiast tego muzyka. Co za niespodzianka.

Kamil z Radomia wysłał do szefa wiadomość o gotowym projekcie, ale autokorekta zmieniła słowo na gotowy przekręt, więc teraz musi tłumaczyć się z rzekomej korupcji. A żeby trochę rozładować to napięcie, w radiu X-Vibe leci Through the Fire Larego Greena, bo ten ogień pod stopami Kamila robi się już całkiem spory. Więc to dedykacja od Kamila dla jego szefa.

0: że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

w What's Your Number od Cypress Hill w X-Vibe. Wiedziałaś, że Be Real z Cypress Hill przez lata pracował jako fryzjer? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjeżdża Sugar Ray. Zostań w radiu X-Vibe.

Vibe. Kolejna godzina w X-Vibe. Żadnych konkursów, żadnych gości. Po prostu muzyka. Za chwilę zagramy między innymi to.

0: to.
1: Słucham właśnie tę wiadomość od Marka z Ursynowa, który dedykuje sobie z przeszłości ten utwór po tym, jak wczoraj w nocy po 3 rano zjadł całą blachę mrożonej pizzy, wierząc, że jego przyszłe ja w ogóle to ogarnie. Więc niech to O La La La od Tu Ivisa będzie dla niego przypomnieniem, że jednak nie wszystko musi być obłędnie skomplikowane. Kiedy w Radiu X Vibe gramy dla Marka od Marka.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

był Post Malone w wykonaniu Sama Felda i Rani w X-Vibe. Czy wiesz, że Rani zaczynała od pisania tekstów dla innych, zanim sama weszła za mikrofon? To następne hity dla pokolenia X. A teraz czas na Madonnę. Zostań z radiem X-Vibe.

Najpierw błagałeś o telefon, a teraz masz celebration. Jakbyś faktycznie do niej zadzwonił, to byłby raczej pogrzeb, a nie świętowanie. Ale co ja tam wiem? Radio X Vibe.

Radio X Vibe. Kolejne 60 minut bez gadających głów i durnych żartów o poranku. W X Vibe tylko konkret, na przykład taki.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

X-Vibe to radio stworzone dla ludzi, którzy mają serdecznie dość wszystkich rozgadanych prezenterów. Nie martw się, zaraz się zamknę. Nie pytamy, jaką kawę pijesz, po prostu gramy muzykę.

Jordi właśnie wyjaśnił nam życie, a teraz wjeżdża I Like Plastic. Bo świat jest sztuczny, a my i tak to kupujemy. Totalny obłąd w Radio Tex Vibe.

X-Vibe. To jest radio na skalę naszych możliwości. Ty wiesz, co my robimy tym radiem? My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie, mówimy, to nasze.

To było I'm Good, Blue w wykonaniu Crystal Rock, Pule oraz Stefanie Schulte w X-Vibe. Wiedziałeś, że Lenny Kravitz w młodości sypiał w swoim samochodzie, żeby gonić za marzeniami? Mamy następne hity dla pokolenia X, a w nich właśnie Lenny Kravitz. Zostań z radiem X-Vibe.

Marek z Piaseczna pisze do swojej żony Kasi, że skoro utknęła na samym skraju swojego umysłu podczas próby przypomnienia sobie, gdzie położyła kluczyki do auta, to ten numer Safe Love Noah i Bi Martina pomoże jej fizycznie odnaleźć się w tej przestrzeni. Więc w Radiu X Vibe właśnie leci Edge of My Mind dla Kasi od Marka.

0: X Vibe. Nie bierz życia zbyt poważnie. Nas też nie.
1: I turned you off.
2: Nope.
1: Didn't think so.

0: Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to albo nie.

skoro don't matter to twoje motto życiowe, to pewnie dlatego masz tylko one love to give. I to jeszcze pewnie dla swojego psa. Żałosne, ale prawdziwe. Radio X Vibe.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Słuchaj, Władysława z Inowrocławia tutaj próbuję ogarnąć ten bałagan w papierach, ale wszystko mi leci z rąk. Musisz mi puścić Time for Letting Go od E. Jude Cole, bo inaczej zwariuję w tym Radio X Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

To było Girls Just Want to Have Fun, Cyndi Lauper w X-Vibe. Wiedziałeś, że Cyndi przez chwilę była w zespole grającym covery Led Zeppelin? To następne hity dla pokolenia X, a za moment wjeżdża Lone Tusker. Zostań w radiu X-Vibe.

X-Vibe. Nowa godzina w Radiu X-Vibe. Nie obiecujemy, że będzie lepsza od poprzedniej, ale muzyka trzyma poziom, przynajmniej ta.

way. Słyszeliście Let It Go w wykonaniu Idiny Menzel w X-Vibe? A wiedzieliście, że ona użyczyła głosu postaci w grze wideo, zanim stała się gwiazdą Disneya? Następne hity dla pokolenia X zaserwuje wam Raz Abbott, więc zostań z radiem X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

To jest Radio X-Vibe. Nie mówimy ci jak żyć, nie mówimy ci na kogo głosować. Mówimy ci tylko, że zaraz będzie kolejny świetny numer. To chyba uczciwy układ.

X-Vibe. Słuchasz, bo masz gust.

trzeciego piętra przesyła wiadomość dla sąsiada z naprzeciwka, który znów zajął dwa miejsca parkingowe swoim starym Passatem, więc dedykujemy mu No Stress Loranta Wolfa, żeby wreszcie zrozumiał, że parkowanie bez stresu oznacza parkowanie w granicach linii, a nie na środku placu, w Radiu X Vibe. Dla sąsiada od Marka.

Piątek, piąteczek, piątunio. Nie, nie, to dopiero wtorek albo inny czwartek. Ale w X-Vibe gramy jakby weekend był codziennie. No bo kto bogatemu zabroni?

wszystko do ciebie wraca, a potem okazuje się, że to jednak nie była miłość, tylko błąd w systemie. No cóż, przynajmniej będzie good for you, skoro już wiesz, że to był niewypał. Radio X-Vibe.

0: Radio X-Vibe. Gramy, co chcemy.
1: Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

bo to zła muzyka była? Nie u nas. W X-Vibe selekcja jest ostrzejsza niż maczeta. Zostają tylko najlepsi.

najpierw musisz wait, bo typy z The Boys Come to Town już wyważają drzwi i wcale nie przyszli na herbatkę. Znowu zapomniałem zamknąć garaż. Radio X Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

double lay your head on me od Major Lazer i Markusa Monforda. A czy wiesz, że Markus w dzieciństwie mieszkał w busie podczas trasy koncertowej swoich rodziców misjonarzy? W X-Vibe gramy następne hity dla pokolenia X. A teraz czas na Chicago. Zostań z radiem X-Vibe.

Słuchaj, Bogusława z Wąchocka tutaj. Trochę mnie trzęsie przed jutrzejszą operacją, więc puszczaj mi szybko Dark Horse od Katy Perry, Juicy J, żeby przestać o tym myśleć w tym całym...

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

niedziela. Rosół stygnie, a twoja kobieta cię pyta, kiedy w końcu coś ze sobą zrobisz. Spokojnie, podgłośnij X-Vibe. Przynajmniej muzyka cię rozumie.

skoro już earned it w tych wszystkich kajdankach, to teraz czas na cardio, bo Keep on Jumping to jedyna szansa, żeby uciec od tego żenującego klimatu. Radio

Marek z Ursynowa przesyła wiadomość, że jego skrzynka pęka od fałszywych powiadomień o niedostarczonej paczce, które przychodzą częściej niż dostawca pizzy, więc utwór Fade to Grey zespołu Visage jest idealnie szarym podsumowaniem jego cyfrowego obłędu w Radiu X Vibe. Dla Marka od Visage i Fade to

był Old Love Erika Claptona w X-Vibe, który podobno nauczył się grać na gitarze w zaledwie kilka tygodni, co tłumaczy, dlaczego brzmi tak, jakby robił to całe życie. To następne hity dla pokolenia X, a za chwilę Snoop Dogg, Wiz Khalifa i Bruno Mars w radiu X-Vibe.

0: X-Vibe. Radio takie trochę inne.
1: Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

No cześć, tu Wacław z Kraśnika. Próbuję właśnie odgrzebać w pamięci nasze wesele. Leciało tam coś, no chyba Elvira, ten numer Talking About Rambo. W każdym razie na Radio X5 trzeba to puścić, bo inaczej nie zasnę.

To był Tempo w wykonaniu Sam Payne, Bad Chiefa i CRO w X-Vibe. Czy wiesz, że CRO przez lata występował w charakterystycznej masce pandy, żeby ukryć twarz przed fanami? To następne hity dla pokolenia X. Za chwilę Wieszcza U2. Zostań z radiem X-Vibe.

byłeś happier, a teraz dostaniesz ein Kompliment, czyli próbę naprawienia tego, co zepsułeś w poprzednim związku. Serio. Udawaj, że to działa. Radio X i Vibe.

Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

słuchasz Radia X-Vibe. Mamy więcej dobrych kawałków niż twój szwagier sprawdzonych sposobów na biznes. I w przeciwieństwie do niego, dotrzymujemy słowa.

0: Patrzenie w Mirrors sprawia, że masz ochotę płakać, więc lepiej włącz Weekend, bo przynajmniej zapijesz smutki i zapomnisz o tym, jak wyglądasz. Totalny obłęd w radiu X-Vibe.
1: This one's going out to everybody in the-

Shoutbox na xvibe.pl. Zostaw komentarz. Narzekaj na brak swoich ulubionych hitów. I tak tego nikt nie kontroluje.

To był Wildberry Led Niny Czuby w X-Vibe, która prywatnie pisze teksty piosenek już od 8 roku życia. Następne hity dla pokolenia X, czyli New Order, zaraz wjadą na głośniki, więc zostań z radiem X-Vibe.

0: Marek z Ursynowa przesyła wiadomość do gościa w srebrnym Passacie, który 3 lata temu zajechał mu drogę na światłach tak niefortunnie, że aż rozlał wtedy swoją ulubioną mrożoną kawę. Dlatego dedykuję mu utwór Hot Nigga od Bobby Szmyrda, bo przecież po tym, jak go tak bezczelnie zablokował, emocje w aucie były naprawdę gorące. A w radiu X-Vibe właśnie leci ten numer dla kierowcy od Marka.
1: I try and make a next motherfucking scene up in fucking Schmidt and Shiro.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Płacisz ZUS? Płacisz za paliwo? Płacisz paragony grozy? Przynajmniej u nas muzyka jest za darmo. I to jaka? Radio X-Vibe.

skoro w Playhard wypociłeś już ostatnie soki, to teraz w In the Heat of the Night możesz przynajmniej udawać, że masz życie towarzyskie. A teraz wracaj do pracy. Radio X Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Słuchaj, Jadwiga z tej strony, z Koziej Wólki. W końcu zdałam ten egzamin, więc muszę to oblać czymś konkretnym. Puść mi proszę Going Home, Theme of the Local Hero od Mark Knopfler, bo w tym Radio X Vibe przynajmniej nie puszczacie samej sieczki.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

To był Caravan of Love zespołu The House Martins, X-Vibe. Wiedziałeś, że ich wokalista Paul Heaton przez lata prowadził własny pub, żeby mieć gdzie pić po koncertach? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę Halsey. Zostań z radiem X-Vibe.

Radio, muzyka, X-Vibe. Koniec wiadomości.

0: xvibe.pl i xvibe.pl.
1: Zegar nie kłamie. Kolejna godzina życia za tobą. Sprawdź, przy czym będziesz ją marnować w xvibe.

0: A teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Mówią, że od słuchania dobrej muzyki jeszcze nikt nie umarł, ale przy tej złej, no różnie bywa. Nie ryzykuj, słuchaj X-Vibe.

To był Black Beatles od Ray Srammard i Gucci Mane w X-Vibe. Wiedziałeś, że Ray Srammard to anagram nazwy ich wytwórni Ear Drummers? To nasze następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wchodzi Samantha Fox. Zostań z radiem X-Vibe.

Słuchajcie, to jest totalny obłęd, bo Marek z Radomia pisze, że dedykuje to swojej żonie, która w końcu zrozumiała, że roczny grafik sprzątania całego mieszkania to nie sugestia, a święty obowiązek rozpisany na każdy dzień tygodnia. Najwyraźniej ta nuta to hymn wszystkich sumiennych domowników, którzy nie odpuszczają ani na moment. W radiu X-Vibe leci Aura z utworem I Will Love You Monday 365 dla żony od Marka. Niech ten mop pójdzie w ruch, póki jeszcze macie trochę pary.

to jest Radio X-Vibe. Gramy, co chcemy. A jeśli akurat chcemy puścić ten sam numer trzeci raz, to znaczy, że jest dobry. Albo po prostu realizator zaspał.

dziewczyna ma swego chłopaka, a ja tylko siebie mam i najlepiej się mam sam ze sobą na sam.

Po Tong Song czujesz się, jakbyś potrzebował egzorcyzmów, więc błagaj o Mercy. Spokojnie, to tylko radio, nikt tu nie wyjdzie z tego cało. Radio X-Vibe.

0: gdziekolwiek chcesz. X-Vibe. Już gra.
1: Witam Was serdecznie na antenie Radia X-Vibe. Przy mikrofonie standardowo Aleksandra Drogokupiec i audycja Dźwięki z taśmy co każdą niedzielę, ale w różnorodnym takim, można powiedzieć, aspekcie, dlatego że dzisiaj wracam do Was trochę z bardziej, nie już z brytyjskim brzmieniem, a francuskim brzmieniem w muzyce elektronicznej, ponieważ ja nie lubię się ograniczać i też nie chciałabym, żebyście Wy się ograniczali. No, dzisiaj jest bardzo taka, można powiedzieć, idealna pogoda na słuchanie muzyki w ten taki, no już świąteczny, wieczorny i świąteczny taki czas. Dlatego chciałabym Was tak tutaj, można powiedzieć, zaprosić na pierwszą piosenkę taką nocną, synthwave'ową, bo będzie to utwór Nightcall Kawińskiego, może Wam dobrze znanego lub nie, z 2010 roku. To jest Kawiński, tutaj ten utwór zaproponował z wokalem z Love Fox. No i muzyka ma taki, można powiedzieć, mroczny, elektroniczny klimat retro. Jak usłyszycie, to zobaczycie taką retro muzę w tle, która fajnie właśnie brzmi z takimi charakterystycznymi syntezatorami, które też tam słychać w tym utworze. No, a że Kawiński zrobił w takim właśnie nocnym klimacie, trochę jest tam nostalgii, trochę samotności, no to nic innego, jak nie było pomysłu, żeby tą piosenkę nigdzie indziej nie zaproponować, bo był pomysł na to, żeby ta piosenka właśnie poleciała w filmie i piosenka się pojawiła w filmie Drive z Ryanem Goslingiem, tak myślę, miłośnikiem różnych takich fanek Ryana Goslinga, którego można zobaczyć w wielu filmach, w różnych takich postaciach, jakie on odgrywał. No i zagrał on w filmie Drive, w którym słyszymy właśnie Kawińskiego. Utwór można też zobaczyć właśnie w takiej bardzo fajnej scenie, w której utwór gra właśnie podczas otwierających napisów filmu, tak? Co mocno przyczyniło się też do popularności tego filmu i uznania właśnie w tej muzyce takiej bardziej filmowej. No więc zapraszam Was do posłuchania Kawińskiego na ten, tak można powiedzieć, początek super wieczoru. Dodam jeszcze tak ciekawostkowo, że no, była tu współpraca właśnie z Daft Punk, bo Nightcall został wyprodukowany przy współpracy właśnie z Guyem Manuelem de Homem Christo z Daft Punk i został też zmiksowany przez Sebastiana, co dodaje mu właśnie takiego elektrosynwejwowego klimatu. A więc zapraszam Was do przesłuchania utworu Nightcall.

0: Radio X-Vibe.
1: Oj tak, Kawiński daje tego mrocznego klimatu i mam nadzieję, że wszyscy kierowcy, panie bądź panowie, jak jeżdżą autem, to słuchają tej muzyki, ponieważ to się właśnie kojarzy z takim mrocznym klimatem, jazdą autem wieczorem, najlepiej to w przyciemnianych okularach, tak mi się to skojarzyło. No, tym bardziej, że Ryan Gosling tak kreował się taką postać w filmie Drive, kiedy jechał, i ta piosenka idealnie pasowała właśnie do jego postaci, do tego filmu. Także no, polecam sobie puścić Nicole i jechać sobie wieczorem autem do tej muzyki. Ale przechodząc do kolejnej piosenki, bo nie żyjemy tylko Ryanem Goslingiem czy Kawińskim, ale też innymi piosenkami, do których warto wracać, no, do zespołu na przykład takiego jak Daft Punk. I do piosenki, którą zaraz wam puszczę, czyli One More Time. No, to jest przede wszystkim hymn celebrujący muzykę, taniec, w ogóle radość takiej chwili. Dlaczego to mówię? Ponieważ no, jak usłyszycie, to zobaczycie, że sam tekst jest taki euforyczny, daje trochę taki klimat właśnie kosmicznego, trochę vibe'u przy tym wszystkim. I kiedy właśnie słyszymy też tą piosenkę, to mamy wrażenie, że to jest właśnie taka trochę ucieczka od pewnej takiej codzienności, bo często tak utwory są pisane, ale też nie tekst, ale sama muzyka jest tworzona właśnie po to, żeby ludzie się dobrze do niej bawili. No i jeśli chodzi o filmy, bo powiem szczerze, że no, troszeczkę odlecieliśmy w muzykę bardziej, ale filmy też są tutaj taką dodatkową polecajką po to, żeby nie ograniczać się, ponieważ no, filmy też, tak jak powiedziałam i zawsze to powtarzam, że bez filmu nie ma dobrej muzyki, a bez muzyki nie ma dobrego filmu. No i takim przykładem właśnie też jest utwór Daft Punk One More Time. Mimo tego, że on nie pojawił się w takim filmie jak Drive, tak jak Nicole, no to możemy jakby też tutaj w innej formie audiowizualnej zobaczyć, czyli w filmie animowanym Interstellar 5555. Jest to taki album tego zespołu Discovery, który jak najbardziej warto sobie przesłuchać, żeby zobaczyć jakby cały ten kunszt artystyczny tego, co stworzył Daft Punk. No i piosenka też często uznawana jest za jedną z najlepszych muzycznych, tak jak można powiedzieć, feel-good tracków w historii elektroniki. A więc nie chcę wam tu przedłużać. Tego, co za chwilę usłyszycie, a warto sobie usłyszeć i zobaczyć, jak to brzmi.

0: Radio X-Vibe.
1: O tak, ja mam nadzieję, że wy się bardzo dobrze bawiliście tego kawałka. No i zauważcie, że jak oglądacie teledysk, czyli ten taki film animowany, można powiedzieć, bo ja uważam go za teledysk, ponieważ te postacie tak fajnie się bawią w tym teledysku, że gdzieś razem z muzyką to naprawdę tworzy super audio, właśnie wizualny kawałek, a zarazem muzyczny, jak i filmowy. Więc tak jak mówiłam, muzyka łączy się z filmem, nawet w muzyce Daft Punk, bo oni się nie ograniczają, oni bardzo lubią eksperymentować i właśnie o to chodzi. No a teraz coś można powiedzieć podobnego do Daft Punk. Utwór zespołu Justice Never Ender. Ale jest to utwór, który został nie tylko napisany przez Justice, ale też Tame Impala. Zespół taki australijski, który mogliście słuchać bądź nie. Jest to zespół, który też się pojawi niedługo w Polsce na koncercie. Taki bardziej psychodeliczny, ale bardzo fajnie brzmi razem z zespołem Justice. No i utwór Never Ender to jest utwór właśnie francuski, ponieważ Justice jest francuskim zespołem i utwór został wydany w 2024 roku jako jeden właśnie z singli promujących ich album Hyperdrama. No jest to taki z jednej strony bardzo klubowy kawałek, z drugiej strony taki bardziej emocjonalny, ale jedno może się łączyć z drugim, bo czemu nie? Czemu nie? Można i nostalgię łączyć razem i smutek. Jest to taka trochę właśnie w tym utworze nieskończona pętla pewnych wspomnień w ludzkich głowach, bo jak słuchamy muzykę, to też możemy sobie wiele wyobrażać. Trochę taki klimat powtarzalności, kiedy słyszymy właśnie Never Ending. Jak słyszymy Never Ending, czyli no po polsku tak, że nigdy się nie kończy, to mamy taki właśnie klimat powtarzalności muzycznie i też tekstowo. Kontrast też takim trochę między ciepłym a melancholijnym wokalem i mocną elektroniką, który też jest wybrzmiały w tej piosence. No i w utworze, tak jak mówiłam, gościnnie pojawia się Tame Impala. Ja tutaj jeszcze powiem, że Tame Impala brzmi jak zespół, ale jest to wykonawca Kevin Parker, więc jest to facet, który jest wokalistą, a nie zespół. Mogłam tam się przejęzyczyć, ale tak, to jest facet, co dodaje właśnie jeszcze tutaj takiego bardziej takiego nietypowego klimatu, bo zespół razem z Tame Impalą. Tym bardziej, że no, Tame Impala jest takim psychodelicznym psychodeliczną muzyką, psychodelicznym klimatem, który właśnie tworzy Kevin Parker, a razem z zespołem Justice naprawdę mają naprawdę fajny vibe razem. Bo Justice też trochę taką tworzy elektrohausową plus French Touch muzykę. Dzisiaj właśnie mamy trochę taki klimat French Touch. No i ciekawostkowo jeszcze powiem wam, że Never Ender jest jednym z najbardziej takich komentowanych powrotów Justice po latach ciszy, bo oni mieli przerwę. No i stwierdzili, że zrobią sobie współpracę właśnie z Kevinem, z Tame Impali. Jest to połączenie właśnie dwóch takich światów. Trochę elektro i trochę psychodelicznego popu. Trochę French Touchu, trochę rocka. Więc no chciałabym, żebyście trochę zobaczyli, jak zespół i wokalista razem potrafią stworzyć fajną muzę i psychodeliczną z jednej strony trochę właśnie tego francuskiego klimatu, bo nie zawsze, powtarzam, musi być język francuski, czy język polski, czy język angielski, czy hiszpański, żeby był klimat, ponieważ no, zespoły różne czy wykonawcy nie ograniczają się również do języka, co dzisiaj też zobaczycie w innych utworach. Więc nie przedłużam, zapraszam was na odrobinę trochę takiej zabawy, którą pokazuje, eksperymentując muzyką, zespół Justice i oczywiście Kevin Parker z Tame Impala.

0: xvibe.pl i xvibe.pl.
1: No to był piękny duet. Ja się zawsze śmieję z tych moich czasami pomyłek odnośnie do Tame Impali, ponieważ na początku jeszcze jak nie znałam tego zespołu, właśnie mówię zespołu, jak nie znałam tego wykonawcy Kevina Parkera, to zawsze miałam to w świadomości, no to jest zespół, brzmi jak zespół, Tame Impala, po prostu jak taki zespół psychodeliczny. No a tu się okazuje, że to jest pod takim pięknym, artystycznym imieniem, a można powiedzieć bardziej nazwą, po prostu Kevin Parker, który bardzo ładnie się zakrył taką nazwą artystyczną. No więc pamiętajcie, że to jest Kevin Parker, a nie zespół Tame Impala. I był tak to kawałek, który warto po prostu słuchać sobie nawet na taki dzień, w którym potrzebujecie takiej bardziej mocniejszej muzy. I to jest właśnie muza, którą warto sobie słuchać do takiego klimatu bardziej właśnie wiosenno-letniego. A teraz coś takiego bardziej francuskiego. Piosenka w klimacie francuskim też, ale już bardziej inny klimat niż właśnie to, co do teraz słuchaliście. Piosenka zespołu La Femme jest bardziej melancholijna, ale też taneczna, bo to nie oznacza, że jak jest tu melancholia, to nie ma tego takiego klubowego aspektu, oczywiście, że jest, ale opowiada o gdzieś tam końcu miłości i emocjonalnym odcięciu. Ja zawsze, kiedy słucham muzyki, też lubię wiedzieć, o czym jest ten tekst napisany do piosenki, bo czasami jest tak, że jak się słucha muzyki, nawet takiej tanecznej, klubowej, to można mieć taką świadomość, że to jest wesoły kawałek, a często pod tym się kryje głęboki tekst, albo bardziej właśnie taki melancholijny, albo ktoś napisał po rozstaniu. A często artyści uciekają właśnie w muzykę czy w pisanie takich piosenek. No i właśnie piosenka Love is Over, którą zaraz usłyszycie z zespołu La Femme, jest piosenką bardziej nastawioną na minimalistyczny wokal. Słyszymy też tam retro syntezatory, co dodaje właśnie takiego fajnego retro klimatu. Syntezatory zawsze dają fajny taki klimat retro w piosenkach, dlatego bardzo polecam sobie słuchać takie brzmienia, gdzie właśnie są syntezatory. Jak ktoś je lubi, to jest dobry taki gust muzyczny wtedy, jeśli chodzi o słuchanie piosenek właśnie z takim aspektem retro klimatów. No i brzmienie La Femme jest bardzo też takie filmowe, nie tylko retro, ale filmowe. Ale dziwne, no nie pojawił się w żadnym takim filmie, którym mogłabym wam polecić. A jednak ma swoją taką przestrzeń audiowizualną, bo często trafia do jakichś takich edytów serialowych, czy właśnie na TikToku, czy na YouTubie. Czasami przypomina właśnie taki klimat noir, czy lata 80. i 90. Więc nie zawsze to jest... Nie zawsze to jest coś takiego, że jeśli jest utwór filmowy, to pojawia się w jakimś filmie, ale często ma bardzo dużo związane właśnie z filmem, nie? Tak samo właśnie utwór Daft Punk, który dzisiaj słyszeliście, to ma świetny teledysk i bardzo jest związany z filmem, ale nie pojawił się bezpośrednio w filmie. Często właśnie warto też sobie oglądać teledyski, bo one mają bardzo dużo fajnych przekazów też filmowych, historii, którymi właśnie artyści chcą przekazać coś bardzo mądrego poprzez te teledyski. No i ciekawostka, La Femme są znani z tego, że ich utwory często brzmią jak taka ścieżka dźwiękowa do, tak jak powiedziałam, nieistniejących filmów, ponieważ tutaj powtórzę jeszcze się raz, La Femme nie przekazuje swoim piosenkom nic, co powinno być właśnie w filmie. A więc zapraszam was do posłuchania czegoś takiego bardziej retro, z jednej strony melancholijnego, z drugiej strony bardziej takiego też retro fajnego, z fajnym klimatem.

0: Radio X Vibe. Radio pokolenia X.
1: Jak stworzyć coś niefilmowego w filmowym klimacie? Można? Można. I to właśnie La Femme udowodniła w swoim utworze. Bardzo retro utworze. No i ja myślę, że naprawdę można robić fajne kawałki, które nie muszą się wcale pojawiać w filmie, a przekazują swoim retro klimatem i takim też noir klimatem, chociaż to są te same tak naprawdę czasy. Coś naprawdę dobrego. No a teraz w trochę bardziej magicznym klimacie polecimy. Dlaczego polecimy? Bo Magic Fly się nazywa utwór. Dlatego powiedziałam, że polecimy w bardziej instrumentalny też utwór elektroniczny, który nie ma tekstu ani wokalu. Co jest dla niektórych może dziwne, dlaczego nie ma wokalu, nie ma tekstu, jak tutaj będzie brzmieć tę piosenkę. No właśnie instrumentalnie i czasami coś instrumentalnego może brzmieć lepiej niż nie jeden utwór, który ma wokal, ponieważ ma w sobie taką właśnie tajemniczość. Dlatego ta historia tego utworu jest bardziej klimatyczna niż dosłowna. No i tak wgłębiając się bardziej w historię tego tekstu, no to przywołuje wrażenia lotu w kosmosie, brzmi trochę jak podróż takim statkiem kosmicznym, trochę buduje uczucie futurystycznej, trochę spokojnej eksploracji w przestrzeni. Ja to też tak interpretuję, słuchacze też tak interpretują, bardziej opinie słuchaczy tej piosenki i zespołu, tak bym mogła powiedzieć ciekawostkowo. No, no i styl jest bardzo taki nie tylko synth popowy, ale też takie trochę space disco. Oczywiście nie byłby to super utwór, gdyby nie było tych naszych kochanych syntezatorów analogowych. I oczywiście taki hipnotyczny vibe tego utworu. A czy pojawia się w filmach? No właśnie, to jest dobre pytanie. Czy się pojawia w filmach? Dzisiaj Wam za dużo tych polecajnych jak filmowych nie polecę, ponieważ akurat są to utwory bardzo specyficzne i no, może na przykładzie tego dzisiejszego naszego tutaj polecania francusko-elektronicznego mogę pokazać, jak muzyka może być filmowa bez filmów, takich bardziej fabularnych bądź nie. No i utwór był używany wielokrotnie w dokumentach o kosmosie na przykład, czy w jakichś programach telewizyjnych lat 70. w różnych montażach retro, bo wiecie, jak były jakieś takie stare reklamy retro, nostalgiczne, które dziś możemy jeszcze znaleźć w internecie oczywiście, no to właśnie ten utwór, który zaraz usłyszycie, był wykorzystywany do takich reklam. Jak ktoś się interesuje właśnie taką retro stylizacją pewnych reklam, czy taką właśnie sferą reklam, no to bardzo polecam zobaczyć. No a ciekawostkowo powiem Wam jeszcze, że ten utwór Magic Fly jest to jeden z pierwszych wielkich hitów elektroniki we Francji. To tym bardziej warto przesłuchać i wrócić sobie do tych takich starych francuskich czasów, ponieważ jeszcze powstał ten utwór w czasach, gdy syntezatory były jeszcze bardzo takie eksperymentalne, tak? Bardzo różne zespoły eksperymentowały z syntezatorami. No i utwór stał się symbolem estetyki Space Age lat 70. A to oznacza, że ten utwór naprawdę jest kosmiczny. Tak patrząc na tytuł, na też typ muzyki, jak powiedziałam, Space Disco Complications. Wiem, że te nazwy są takie trochę dosyć nietypowe, niecodzienne, ale tak, muzyka ma w sobie tak dużo tych gatunków, że my tego tak na co dzień nie wiemy, bo wsłuchujemy się w tą muzykę, a jak się wgłębimy, to zobaczymy, jak ona dużo ma tych różnych połączeń ze sobą gatunków. A ja bardzo lubię, jak zespoły eksperymentują muzyką i łączą i nie ograniczają się do jednego. A więc teraz polecam odłożyć sałatkę wielkanocną i posłuchać z sałatką bądź nie zespołu i piosenki Magic Fly. zespołu Space.

0: To jest Radio X-Vibe.
1: No mam nadzieję, że daliście się unieść trochę ponad rzeczywistość, tak powiem, do tej piosenki, bo po to ona była, żeby trochę tak odejść od tej codzienności. A teraz, skoro zjedliście tam swoją ulubioną wielkanocną sałatkę, to teraz na deser wam zaproponuję coś bardziej słodkiego, czyli piosenkę, którą chciałam wam od początku zaprezentować, ale czekałam na ten deser, żeby nie było coś najlepszego na początek, tylko bardziej po środku. Mówi się zawsze, że na koniec najlepsze, ale nie, ja bym nie mogła. Ja bym nie mogła wytrzymać do końca, żeby wam tego nie puścić, a jest to jedna z moich ulubionych francuskich piosenek z zespołu Mojo, piosenka Lady. W nawiasie w sumie tutaj ludzie mówią Hear Me Tonight, tak, bo to jest Lady, Hear Me Tonight. Jest to największy hit właśnie tego zespołu. Są to lata 2000, więc można powiedzieć, że dawne czasy, a jednak już 2000. Więc te lata 2000 są takim przełomowym czasem, gdzie ten utwór idealnie się wpasuje. Jest jednym też z najbardziej rozpoznawalnych utworów w stylu French House czy Disco House. No i jest to piosenka o bardzo prostym, ale też chwytliwym przekazie, bo tutaj narrator zwraca się do dziewczyny Lady, dlatego jak mówimy o tytule, to mówimy Lady, a później już Hear Me Tonight, więc to Lady jest bardzo takie ważne w tej piosence i w tytule, ponieważ prosi ją ten narrator, żeby dała mu szansę i wysłuchała go tej nocy. Właśnie klimat jest taki trochę też lekki, z jednej strony romantyczny, imprezowy jednocześnie, więc warto tu zobaczyć znowu tą taką eksperymentalną zabawę muzyką i gatunkami, którą idealnie tutaj bawił się zespół Mojo. No, brzmienie jest oczywiście bardzo takie, powinnam powiedzieć francuskie, ale powiem French House'owe. Tak, French House'owe. I to bardzo właśnie fajnie ten zespół pokazuje, że nie tylko jakby trzeba pokazać język francuski, ale też zabawę w ogóle różnymi gatunkami mimo wszystko, więc mimo tego, że to jest angielski, to utwór też jest w klimacie takim francuskim. A więc no zapraszam was na posłuchanie, a wręcz powiem metaforycznie zjedzenie tego słodkiego deseru dzisiaj.

0: Słuchacie radia X-Vibe.
1: Oj tak, lady, ja bym to sama powiedziała, słuchając tej piosenki, po prostu jest to jeden z moich ulubionych kawałków, do którego warto się czasami bawić na słuchawkach, nawet w domu, słuchając sobie muzyki, nawet sprzątając, bo ja nie wiem, nie wyobrażam sobie sprzątać, nie słuchając muzyki, nie wiem, czy też tak macie. Jedni wolą śpiewać pod prysznicem, a drudzy wolą sobie słuchać muzyki, sprzątając na przykład pokój, czy nie wiem, nawet myjąc naczynia i słuchając równocześnie muzyki na słuchawkach. No, muzyka zawsze daje kopa do różnych rzeczy. Nie wiem, czy też tak macie. No właśnie, ja też lubię z wami rozmawiać, nie tylko sama ze sobą, a tak naprawdę mówię do was, a nie do siebie. Więc zachęcam w tym przypadku do pisania jakichś swoich propozycji muzycznych, albo nawet napiszcie na swoim czacie tutaj, w tak zwanym tutaj kąciku marudzenia naszym, tak się nazywa nasz czat, do marudzenia o muzyce. Napiszcie, jak wy spędzacie czas, na przykład słuchając muzyki, czy śpiewacie ją pod prysznicem i słuchacie, czy może sprzątacie pokój słuchając muzyki. No każdy ma

swój taki sposób na słuchanie muzyki, więc to też jest fajne, nie tylko słuchanie, ale też szukanie pewnych zajęć do tego, żeby tej muzyki słuchać. A jedni też śpią i słuchają, znaczy nie śpią i równocześnie słuchają, tylko po prostu słuchają przed snem tej muzyki. To też jest jakieś wyjście z sytuacji. Ale dobra, ja już tutaj nie będę wchodzić w wątek spędzania czasu i słuchając muzyki, ponieważ mamy też inne fajne utwory na dzisiaj, które chciałabym wam zaproponować. Oprócz tego, że oczywiście śmiało piszcie na czacie propozycje muzyczne swoje, to dzisiaj kolejną piosenką, jaką usłyszycie, będzie piosenka I Disappear in Your Arms. Często też można mówić po prostu Disappear in Your Arms. To jest kwestia wyboru. Jest to piosenka oczywiście też miłosna, bo tak jak mówiłam, dużo piosenek jest takich właśnie miłosnych, ponieważ artyści lubią uciekać w muzykę, nawet po jakichś swoich takich bolesnych rozstaniach. I tutaj, tak można powiedzieć metaforycznie, jest to piosenka o takim trochę rozpuszczeniu się w drugim człowieku, więc nie jest z jednej strony metaforycznie wesoła piosenka, ale słuchając tej muzyki też można taki trochę bardziej melancholijny, chciałam powiedzieć, taki bardziej euforyczny klimat usłyszeć w pewnych momentach, ale to trzeba się wsłuchać. Styl muzyczny jest taki alternatywny, z jednej strony pop, z drugiej strony art pop, jeśli chodzi o gatunek muzyczny. No i powiem taką ciekawostkę, bo ja bardzo lubię ciekawostki, bez nich nie prowadziłabym audycji, bo ciekawostki zawsze są dla mnie najlepsze. Sama się czasami dowiaduję nowych rzeczy, to nie jest tak, że ja tu przychodzę, ja wszystko wiem, ponieważ ja po prostu jeszcze się uczę, prowadząc dla was te audycje. I przychodzę w ogóle z takimi naprawdę fajnymi też dla mnie ciekawostkami. Na przykład to, że Christine and the Queens, którą zaraz usłyszycie, słynie z łączenia tańca, teatru i muzyki pop. Tak, ona po prostu lubi się bawić wszystkim. To nie jest tak tylko, że muzyka istnieje w jej życiu, ale też istnieje taniec czy teatr. No bo to wszystko można ze sobą połączyć, tylko trzeba chcieć. Jak ktoś nie lubi ryzykować, jak to się mówi, jak nie ryzykujesz, to nie pijesz sam szampana, to jak nie pijesz tego szampana, no to nie stworzysz nic fajnego, bo się boisz ryzykować. Tak to wygląda. Tak samo Christine and the Queens nie boi się ryzykować i tworzy coś pięknego. No i ten utwór wpisuje się w bardziej taką intymną i spokojną stronę jej twórczości. Ale dobrze, bo ta intymna strona bardzo często pokazuje dużo takiej właśnie fajnej zmysłowości w utworach. No i artystka często właśnie traktuje muzykę jako opowieść o właśnie jej tożsamości, jej własnej, o emocjach, nie tylko piosenki, no bo nie tylko piosenki są u niej ważne, ale ona też chce pokazać trochę siebie tą muzyką, pokazać właśnie światu swoją prawdziwą stronę. A więc ja was zapraszam do tego, żeby posłuchać właśnie, jak bardzo odważna i jak bardzo lubi ryzykować muzycznie i artystycznie Christine and the Queens ze swoim utworem I Disappear in Your Arms. Zapraszam was wszystkich dzisiaj do posłuchania kolejnej tej piosenki.

0: Masz internet? Masz X-Vibe. Proste.
1: No, ta piosenka była o, tak metaforycznie, można powiedzieć, w rozpuszczeniu się w drugiej osobie. No i brakowało prawie, żebym ja się rozpuściła, słuchając tej piosenki, ale no, ktoś musi prowadzić audycję. Więc kolejnym utworem będzie utwór Air, utwór Sexy Boy zespołu Air. No, tutaj trochę bardziej będzie utwór taki stonowany, i bardziej taki chilloutowy, można powiedzieć, ale oczywiście też usłyszymy tutaj syntezatory, ponieważ te syntezatory w tej muzyce elektronicznej bardzo dodają właśnie takiego też retroklimatu. No i o czym jest Sexy Boy? Piosenka wydana w ogóle w 98 roku, więc to są też czasy akurat fajne, jeśli chodzi o muzykę. Bardzo dobre utwory wtedy powstawały. Jest to utwór też trochę taki bardziej miłosny. Opowiada o fascynacji i o zauroczeniu w drugiej osobie. Tak powiem krótko, bo chciałabym się z wami jeszcze podzielić ciekawostką co do tego utworu. Jest to bardzo ważny album, jeśli chodzi o zespół R, bo to jest Moon Safari, jeden z najważniejszych albumów chilloutowych, taki powstałych w latach 90. No i właśnie utwór Sexy Boy pomógł im zdefiniować tak zwany właśnie French Touch w spokojniejszej wersji. Też utwór jest często właśnie używany w takich estetycznych retro dreamach czy editach. Więc jeśli chodzi właśnie o ten zespół jeszcze Air, to naprawdę ma różnorodne kawałki, a ten akurat utwór Sexy Boy jest uważany za taki bardziej kosmiczny, romantyczny klimat, dodając tutaj jeszcze miękkie syntezatory, trochę takiego też właśnie charakterystycznego, eterycznego, kobiecego wokalu. Jeśli chodzi o kobietę, to tutaj za wokal odpowiada Beth Hirsch. Więc nie dość, że kobiecy, sensualny, zarazem intymny głos, no to jeszcze piękny, kosmiczny klimat zespołu R. A więc dodam tu jeszcze do tego, że filmowo oczywiście też bierze udział R na przykład w reklamach czy w programach modowych, jako takie tło trochę bardziej, czy do różnych scen w jakichś programach TV. No ale niestety akurat z tym utworem R nie pokazało się w żadnym filmie, aczkolwiek no, inne ich utwory pojawiają się w filmach, więc też warto posłuchać właśnie ze strony takiej bardziej, można powiedzieć, wykorzystywanym właśnie na przykład w reklamach czy w różnych programach, bo to też jest ważne. A więc no, nie chcę wam tu przedłużać, ponieważ chcę wam pokazać, jak dobrze brzmi eteryczny, taki intymny kobiecy głos z pięknymi, miękkimi syntezatorami i spokojnym bitem. Zapraszam jeszcze raz na Sexy Boy zespołu R.

0: bądź poważny. My nie jesteśmy.
1: Radio X-Vibe.
2: No, sexy boy. Jak dla mnie to seksowny głos był tej wokalistki z tym połączeniem pięknych, miękkich syntezatorów. I mam nadzieję, że wam też się podobał, bo mi bez wątpliwości, jakbyśmy mieli zrobić ankietę ludzi, którzy słuchają tej muzyki do snu, a którzy bawią się do tej muzyki, to pewnie byłoby 50-50. No, tak powiem teraz bardziej do osób, które zasypiały. No dobrze, w takim razie, jeśli są takie osoby, no to dla was teraz bardziej coś takiego przebojowego i coś, co was trochę ożywi. Piosenka też jedna z moich takich ulubionych piosenek, bardziej synthpopowych, ale też kultowych i klubowych. Jest to melancholijny klimat, ale jednak jak się słucha, to słyszymy taki właśnie też klimat, do którego można i warto się bawić. Oczywiście Voyage Voyage, Desireless. Tak, to utwór bardzo kultowy z 86 roku. Jeden z największych hitów synthpopu lat 80. A piosenka opowiada o podróży bez granic, bez granic takich fizycznych, bez duchowych granic, trochę przez takich, nie powiem w ogóle bez granic, ale trochę przemieszczanie się przez właśnie jakieś tam kraje, kultury czy wyobraźnie, dlatego voyage, bo voyage to jest inaczej właśnie taka, można powiedzieć, troszeczkę podróż przez to wszystko. No i właśnie oni chcieli właśnie przekazać taką podróż bez granic swoim utworem. A jak już przejdziemy w stronę bardziej stylu muzycznego, to tak, to jest właśnie klasyczny synthpop, new wave, trochę hipnotyczny rytm plus trochę chłodny wokal, który usłyszycie właśnie tej artystki. No i bardzo europejski, melancholijny klimat. Ale przez to, że ona lubi się bawić muzyką, mieszać gatunki, to wcale to nie jest tak smutny utwór, jak może brzmieć po opisie stylu muzycznego. Jeśli chodzi o różne filmy, to raczej się pojawiał ten utwór w takich reklamach, czy produkcjach retro, czy różnych komplikacjach właśnie takich, wiecie, nostalgicznych lat 80., klasycznych. No te utwory dzisiaj, które wam, tak jak mówiłam, proponuję, są to utwory właśnie bardziej z elektroniki takiej francuskiej, która lubi wykorzystywać właśnie takie utwory do fajnych reklam, czy wykorzystywane były te piosenki do reklam takich nostalgicznych lat 80., ale też tak jak właśnie na przykładzie zespołu Daft Punk można naprawdę fajne, animowane teledyski zobaczyć, które warto zobaczyć, bo fajnie wyglądają razem z muzyką. No i ciekawostkowo, no utwór był ogromnym hitem w całej Europie. Zaraz jak usłyszycie, to będziecie wiedzieć, że to jest utwór naprawdę znany, może nawet na jakichś takich imprezach. Jeśli lubicie lata 80. czy 90., na pewno usłyszeliście ten utwór. Nawet właśnie bez tego angielskiego tekstu on jest utworem no, znanym na cały świat, stał się symbolem europejskiej muzyki lat 80. A więc zapraszam was na podróż bez granic, voyage, voyage.

0: Radio X-Vibe.
1: Voyage, voyage. Ja mam nadzieję, że każdy podróżnik, który lubi podróże, chociaż raz słuchał tej piosenki bez trybu samolotowego. A więc teraz dla Was coś mniej podróżniczego, a bardziej uczuciowego, bo Feeling for You jest to utwór, jeden z najbardziej znanych utworów francuskiego duetu Cassius. Wydany w 1999 roku. Tak, to jest klasyk właśnie nurtu French House, który też warto słyszeć. Jest może dla niektórych mniej typowy, bo jak ktoś mniej się interesuje takim dogłębnym muzycznym stylem francuskim, to może jeszcze nie znać tego kawałka, dlatego chciałam tak trochę dobić się do tych takich piosenek starych francuskich, żeby podzielić się trochę też tą taką Francją elektroniczną. No tutaj też jest utwór historycznie o miłości, o zauroczeniu, o przyciąganiu oczywiście, tak jak to lubią artyści. I dlatego słyszymy powtarzalny się wokal między dwiema osobami, Feeling for You. Trochę to działa jak taka hipnotyczna mantra między tymi dwiema osobami, ale to usłyszycie właśnie w utworze, słysząc dwa głosy. Jeśli chodzi o film, to był używany też w różnych jakichś scenach imprezowych, w serialach czy filmach, raczej jako tło, nie motyw. Raczej jako tło, więc nie znajdziemy raczej jako główna piosenka w filmie, czy właśnie w reklamach też różnych modowych czy lifestyle'owych kiedyś w tych latach 90. No i ciekawostka ode mnie oczywiście, bo nie byłabym sobą, jakbym wam tutaj ciekawostki nie sprzedała, raczej dała, nie sprzedała. Cassius to jest jeden z takich pionierów French Touchu, obok też Daft Punku czy Air, więc klimatycznie dogadują się te zespoły razem i gatunkowo, bo wszyscy tutaj lubią eksperymentować. No i utwór zawiera charakterystyczny tak wokal i właśnie sample, które stały się bardzo rozpoznawalne właśnie w klubowej elektronice. I do dziś pojawia się w setach DJ-skich, więc jak będziecie może, nie wiem, czy na jakiejś przypadkowej imprezie, czy nawet w domu gdzieś lubicie sobie posłuchać takie sety DJ-skie, to wsłuchajcie się właśnie w klimat Feeling for You, który też właśnie się pojawia w setach DJ-skich. Nie będę już was zatrzymywać, więc wsłuchajcie się w te takie dwa takie głosy dwóch osób, można powiedzieć, żeby usłyszeć ten taki powtarzalny się wokal. Trochę flirtu między nimi i trochę takiego napięcia.

0: Radio Pokolenia X.
1: I właśnie w ten sposób można się bawić głosami i nie trzeba wcale jednego wokalu, żeby powstał tak wspaniały, intymny utwór klubowo, taki chilloutowy, można powiedzieć. Ja uważam, że w ogóle powinni często faceci z kobietami nagrywać utwory, bo te dwa głosy brzmią bardzo, bardzo tak sensualnie i myślę, że taka muzyka też pokazuje to, że można eksperymentować na dwa głosy. A teraz coś bardziej, już bardziej, bardziej francuskiego i powiem szczerze, że specjalnie się uczyłam francuskiego, żeby wam puścić tak piękny zarazem utwór francuski, ale też trochę łamacz językowy, jeśli chodzi o francuski, a francuski jest bardzo pięknym językiem, ale nie bardzo łatwym. Utwór oczywiście wspaniałej artystki Etienne de Crécy, która przygotowała fajny utwór, a w zasadzie to ja przygotowałam dla was utwór tej artystki, Luch Patron et Duch Nuchfu. Starałam się bardzo dobrze go wypowiedzieć. Mam nadzieję, że nie zabije mnie za to ta artystka. No i jest to utwór bardzo taki, z jednej strony taki właśnie nurt French House, a z drugiej French Touch. No i utwór oznacza, że szef oszalał. No tak, tak tutaj utwór tak brzmi, ale jednak jak słuchamy tą muzykę, to nie jest aż tak, można powiedzieć, nastawiona na jakąś presję, czy właśnie kontrolę, czy właśnie tam system, czy pracę, czy politykę. Tekstowo tak to brzmi, ale jak usłyszymy styl muzyczny, czyli French Touch, ciężki groove, czy właśnie brudniejszy klimat na przykład niż taki Daft Punk, bardziej klubowy czy hipnotyczny. Właśnie nie. Tutaj słyszymy taki trochę właśnie house przez filter, trochę taki właśnie zapętlony sample, coś takiego. A więc bardzo mam nadzieję tutaj, że Etienne de Crécy jest zadowolona z tej piosenki i z oczywiście mojej pięknej tu wymowy francuskiej, starałam się. Także zapraszam do usłyszenia piosenki jeszcze raz. Mówię, Babylon!

0: Radio X-Bay. Gramy, bo możemy.
1: Choć Etienne brzmi może damsko, no to ja poprawię tu swoje przyjęzyczenie w poprzednim moim tutaj dialogu z wami, że tak, to jest męski wokal oczywiście, Etienne de Crécy, jeden z najważniejszych oczywiście postaci French Touchu. Ja ostatnio mam jakoś w głowie damskie wokale, jeśli chodzi o muzykę, ale tak, Etienne oczywiście dla mnie jest takim wzorem męskiego, pięknego wokalu, jeśli chodzi o Francję i o piosenkę, którą mieliście przyjemność usłyszeć. Tak, to było coś, co fajnie tak wchodzi w głowę i jak słuchamy, no to nam trochę się zapętla w tej głowie. O dziwo, nie wiem dlaczego. Jest to bardzo tak tekstowo nawiązywane do tego szefa, no ponieważ to brzmi jak trochę taka właśnie impreza po ciężkim dniu z trudnym szefem w pracy. Czyż nie? A może tak. A więc teraz was zapraszam na kolejną piosenkę. Też francuską, ale tutaj takiego można powiedzieć innego wykonawcy, Manu Chao, który bardzo lubi bawić się muzyką, ale też językami, ponieważ u niego usłyszymy hiszpański i francuski. No, tym razem francuski język, bo on i lubi po hiszpańsku i po francusku śpiewać. Ja bardzo lubię tego wykonawcę i artystę. Oczywiście to jest, już powiem tu na wstępie, męski wokal. Piosenka Je ne t'aime plus. Piosenka, którą za chwilę usłyszycie, to też jest piosenka bardzo nastawiona na miłość, taką bardziej smutną. Więc słyszymy w tej piosence bardzo taki chilloutowy, też zdystansowany wokal. Trochę reggae, trochę latino. Więc mimo tego smutnego przekazu, ta piosenka i tak ma w sobie z drugiej strony bardzo dużo takich fajnych, ciepłych brzmień i o to chodziło w tym, bo tak jak słyszycie często teksty takie bardzo smutne o jakichś takich rozterkach miłosnych, to też artyści starają się do tych brzmień dodawać takich ciepłych barw. A jeśli chodzi o filmy, to pojawiał się bardziej w jakichś dokumentach, czy właśnie jakichś takich materiałach podróżniczych, czy dokumentach, bo akurat to dopasuje do podróżniczego vibe'u takiego. No bo ten utwór jest bardziej taki właśnie road tripowy. Ja jak też podróżowałam na przykład, to bardzo lubiłam na słuchawkach mieć właśnie Manu Chao. On jest świetnym towarzyszem, jeśli chodzi o podróż i muzykę i słuchawki w uszach. Tak, to jest to, bo powiem wam jeszcze ciekawostkowo, że no, utwór pojawiał się w różnych z takich cinematic travel edytach filmowych w internecie, więc no ludzie bardzo lubią dodawać to do takich podróżniczych edytów i wcale się nie dziwię. No i tak właśnie jeszcze ciekawostkowo, już w sumie wam sprzedałam trochę ciekawostkę, ale powiem wam, że on nie pojawia się w żadnym konkretnym filmie, tylko właśnie w takich soundtrackach do życia i podróży, więc to mogłaby być taka ciekawostka, jeśli chodzi o jego twórczość. No a więc ja was nie będę zatrzymywać tutaj i no po prostu posłuchajcie, poczujcie się jak w podróży, w takim road tripie prawdziwym.

0: Radio X-Vibe. Gramy, co chcemy.
1: Oj, tak, Manu, on potrafi nas wprowadzić w taki podróżniczy klimat, dlatego go po prostu uwielbiam. Nie tylko francuski, ale też właśnie hiszpańskie jego nuty, które polecam serdecznie sobie posłuchać, bo jak słuchacie jego, to czujecie się jak w takim prawdziwym road tripie. Warto czasami sobie właśnie tak wyobrazić swoje może przeszłe podróże lub wyobrazić sobie, jakby byśmy chcieli jeszcze gdzieś kiedyś w przyszłości podróżować z Manu, więc polecam jego na słuchawki jak najbardziej. A teraz przechodzimy do kolejnej piosenki, znowu Daft Punk, bo dzisiaj uważam, że to jest dobry dzień na to, żeby słuchać Daft Punk, więc kolejny raz się pojawia, ale z inną trochę nutą, Around the World. Jest to jeden z najbardziej ikonicznych utworów z 97 roku, z albumu Homework. Tak, jest to bardzo minimalistyczny utwór, trochę inny niż poprzedni, bardziej w takim techno-house'ie i french-house'ie połączone jakby gatunki. Ja już powiedziałam wam, że oni bardzo lubią się tym bawić, więc nic to nie jest dla mnie dziwnego. Więc powiem wam jeszcze ciekawostkowo do tego utworu, że każdy element muzyczny ma swoją taką postać w tym teledysku, więc warto się wsłuchać i zapraszam was na kolejny utwór Daft Punk, Around the World.

0: X Vibe. Nie, to nie pomyłka.
1: Powiem wam, że mi się czasami kręci w głowie, jak słucham tego kawałka Daft Punk, no bo przez całą piosenkę słyszymy Around the World, Around the World. I coś w tym jest klimatycznego, więc czasami wystarczą 2, 3 lub 4 słowa w całej piosence. Piosenka jest jakaś w pewnym sensie magiczna. A teraz coś bardziej magicznego, czyli utwór Midnight City z zespołu MHT3. Bardzo nostalgiczny taki kawałek nocny, dlatego Midnight City, więc wracamy znowu do nocnego kawałka, który pojawił się w takich produkcjach jak Gossip Girl, How to Make It in America czy The Manly Project. Tak, to są właśnie produkcje filmowe lub też właśnie serialowe, w których usłyszymy ten kawałek w tle, więc warto obejrzeć się te produkcje, żeby też zobaczyć, jak różnorodnie się muzyka tam układa. I ciekawostkowo powiem wam, że utwór stał się jednym z najważniejszych hymnów lat 2000, bo 2010 rok. I jest też jednym z najbardziej rozpoznawalnych momentów w muzyce elektronicznej. Wcale się nie dziwię. Więc ja jeszcze słuchałam tego kawałka, jak był taki bardzo popularny.

0: Vibe. Słuchasz, bo masz gust.
1: No, to był elektroniczny nocny klimat, a jednak trochę inny niż utwór Kawińskiego, bardziej euforyczny niż bardziej taki nostalgiczny. A teraz znowu zaproponuję wam tym razem kolejny łamacz językowy, trochę bardziej taki, można powiedzieć, ze stylu francuskiego popu lat 80., bo Ingrid tu en fonte. Tak, to jest utwór bardzo, bardzo taki tajemniczy, lekko latino, trochę widać, słychać takiego bardziej letniego, nostalgicznego klimatu. A więc zapraszam was z utworem Ingrid, który bardzo jest popularnym utworem i był, i nadal jest w francuskim popie lat 80.

0: X-Vibe. Radio takie trochę inne.
1: No, zbliżamy się do końca. Mam nadzieję, że Wam się dzisiaj podobało przez te dwie godziny. A teraz na koniec Wam zaproponuję do Waszej tej niewigilijnej, wielkanocnej, bądź nie, sałatki. Coś bardziej takiego disco francuskiego, czyli francuską piosenkarkę Shayla z utworem Spacer. A Wam życzę dobrego wieczoru jeszcze raz i widzimy, nie widzimy, słyszymy się za tydzień.

Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Amanam w cykadach na cykladach to zawsze dobry sposób na przywołanie lata, choć szczerze mówiąc, po tych wszystkich latach wciąż nie wiem, czy te owady naprawdę tak głośno hałasują, czy to po prostu wina przedawkowania słońca. Skoro już jesteśmy przy dziwnych zjawiskach, warto wspomnieć, że w 1987 roku powstała pierwsza w historii wiadomość wysłana przez siecz, co ostatecznie pogrzebało nasze szanse na święty spokój. Dzisiaj zamiast cykad mamy w głowach nieustanny szum powiadomień, więc najlepiej po prostu odkościć sobie ten zgiełk i odpłynąć w strome czerni. Zostawiam Cię w klimacie, który wchodzi znacznie gładziej niż poranna kawa, czyli teraz Lone Tusker i Middle of the Night w Radiu X-Files.

Radio X-Vibe. Gramy tak, żeby sąsiad pomyślał, że masz lepszy gust muzyczny od niego. No bo masz. No chyba, że właśnie przełączyłeś.

Słuchajcie, mam tu wiadomość od Marka z Ursynowa, który dedykuje ten numer swojej byłej żonie, bo w końcu, jak śpiewa Max Berlin, Elle et moi, to jasny komunikat o tym, że ona i ja powinniśmy wreszcie wspólnie założyć hodowlę egzotycznych mrówek w kawalerce. To totalny klasyk o poświęceniu dla dobra mrowiska, więc trzymajcie się mocno, bo to jest prawdziwy obłęd. A teraz w Radiu X Vibe. Max Berlin, Elle et moi. Dla byłej żony od Marka.

Berg właśnie wykrzyczał swoje czerwone flagi i prawdę mówiąc, przy takim natężeniu emocji przydałoby się sprawdzić tętno. W roku 1987 pewien genialny programista stworzył format GIF, który miał być tylko prostą grafiką, a stał się podstawą komunikacji dla ludzi, którzy nie potrafią sklecić dwóch zdań bez obrazka. Świat pędzi, a my tracimy zdolność mówienia, więc lepiej po prostu wrzucić na luz i posłuchać czegoś, co nie wymaga tłumaczenia. Teraz Sheena Easton i Swear.

Radio X-Vibe. Nie, nie, nie będziemy udawać, że jest piękny, słoneczny dzień, jeśli za oknem leje jak z cebra. My po prostu gramy to, co chcecie usłyszeć.

at Hot Shell Ray w X-Vibe. Czy wiesz, że wokalista tej kapeli to syn gitarysty Elvisa Presleya? Mamy następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wpadnie Billy Myers. Zostań z radiem X-Vibe.

Czy wiesz, że w roku 2008 ludzie naprawdę wierzyli, że portal Nasza Klasa to szczyt technologicznej ewolucji i miejsce, gdzie koniecznie trzeba wstawić zdjęcie z wakacji z głową wciągniętą w ramiona oraz złoty łańcuszek na szyi? To były czasy, gdy każdy czuł się jak gwiazda własnego teledysku, choć w rzeczywistości wyglądał jak zagubiony turysta. Teraz czas na coś, co wprawi nas w lepszy nastrój niż przeglądanie starych albumów z błędami młodości, więc posłuchajcie, jak Dodgy serwują nam Good Enough w X-Vibe.

Anna Jantar właśnie pokazała nam, jak trudne bywają pierwsze kroki. A tymczasem w 1987 roku świat oszalał na punkcie pierwszego w historii wirusa komputerowego, który nie był właściwie taki zły jak te dzisiejsze cyfrowe kłopoty, więc zamiast martwić się o dane lepiej, posłuchajcie, jak Ed Sheeran prosi o więcej w dzisiejszej odsłonie w X-Vibe.

Bruce Hornsby i jego mandolinowy deszcz właśnie zmyły ostatnie okruchy dnia, więc czas na coś z innej beczki. Czy wiedzieliście, że w 1990 roku pewna Amerykanka pozwała własnych rodziców o to, że urodzili ją bez jej zgody? Cóż za życiowa zmiana perspektywy. W X-Vibe lubimy takie absurdy, bo życie jest zbyt krótkie. Na powagę dlatego zamiast martwić się o niebieskie migdały, lepiej spojrzeć w górę, gdzie jeszcze nie wszystko jest tak komplikowane jak w sądzie. Zatem zostawiając te smutki za sobą, Golden Life zabierze nas w podróż poza horyzont zdarzeń. Teraz Golden Life i Oprócz blekitnego nieba w radiu X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Maria Emki właśnie zabrała nas do nieba, ale moim zdaniem to miejsce jest zbyt spokojne jak na wieczór, bo w roku 1989 pewien mężczyzna w Stanach Zjednoczonych próbował napad na bank, mając na twarzy wyłącznie sok z cytryny, wierząc, że to uczyni go niewidzialnym dla kamer. Totalnie absurdalne. Czas więc zrzucić z siebie to niebieskie zamroczenie i ruszyć do przodu z energią, która nie potrzebuje przebrania, a dla was Paul Van Dyk oraz Rhea Garvey z utworem Let Go w radiu X VIP.

Dragonette dała czadu, aż szyby drżą, ale takie zderzenie z rzeczywistością boli mniej niż wydarzenie z 1987 roku, kiedy to pewien rzeszowianin próbował zarejestrować w urzędzie swojego kota jako domownika, żeby płacić mniejszy czynsz za lokal. I choć ten rytm w życiu jest czasem absurdalnie złożony, to najlepiej płynie się przy dobrym takcie Zbigniew Wodecki. I opowiadaj mi, tak to właśnie ten klimat w Radiu X Wibeł.

Czy wiesz, że w roku 2008 ludzie naprawdę wierzyli, że portal Nasza Klasa to szczyt technologicznej ewolucji i miejsce, gdzie koniecznie trzeba wstawić zdjęcie z wakacji z głową wciągniętą w ramiona oraz złoty łańcuszek na szyi? To były czasy, gdy każdy czuł się jak gwiazda własnego teledysku, choć w rzeczywistości wyglądał jak zagubiony turysta. Teraz czas na coś, co wprawi nas w lepszy nastrój niż przeglądanie starych albumów z błędami młodości, więc posłuchajcie, jak Dodgy serwują nam Good Enough w X-Vibe.

Czy to już sufit, czy dopiero początek naszego upadku w tę nocową przestrzeń, bo raz, dwa, trzy definitywnie przypomnieli nam o grawitacji w roku 2008, gdy świat ekscytował się premierą pierwszego smartfona z systemem Android, a ludzie wciąż wierzyli, że pisanie SMS-ów na klawiaturze to szczyt technologii. Teraz czas na trochę własnych problemów z Julią Michaels i jej issues w radiu X-Vibe.

Ta piosenka o paliwie i zemście zawsze przypomina mi, że niektórzy ludzie mają zbyt dużo wolnego czasu. Podobnie jak pewni Amerykanie, którzy w 1987 roku wymyślili, że będą wysyłać pocztą zamrożone ryby do osób, których nie lubią, co było niezłym świrstwem nawet jak na tamte czasy. A skoro już mówimy o absurdach, to szykujcie się na kawałek, który brzmi, jakby ktoś zapomniał tekstu i postanowił z tego zrobić sztukę teraz. Formacja nieżywych schabów i da, da, da w radiu. X, Vibe. Aha.

Eddie Murphy, śpiewający o imprezowaniu, brzmi jak żart, ale w 1985 roku świat naprawdę uwierzył, że to dobry pomysł. Zanim jednak wszyscy zakrztusiliśmy się tym optymizmem, warto wspomnieć, że w tym samym czasie w Stanach Zjednoczonych ktoś wpadł na genialny pomysł sprzedawania kamieni jako zwierzątek domowych, co było absurdalnie dochodowe i idealnie pasuje do tego, jak czasami ludzie tracą zdrowy rozsądek pod wpływem chwili. A skoro już mowa o błędach młodości, czas na Billy Idol i jego White Wedding w radiu X-Vibe.

Level 42 uczyło nas dzisiaj o miłości całkiem skutecznie, choć przyznam, że po tych wszystkich lekcjach wciąż wolę matematykę, bo przynajmniej tam wynik się zgadza. W 1987 roku pewien człowiek próbował przejechać przez kanał La Manche w wannie napędzanej pedałami, co pokazuje tylko, że desperacja nie zna granic równie dobrze jak nasze dzisiejsze muzyczne wybory w X-Vibe. Skoro mowa o magii i szukaniu odpowiedzi w nieoczywistych miejscach, to Justyna Steczkowska zabierze nas w podróż do krainy pełnej czarów. Teraz Justyna Steczkowska i dziewczyna szamana lecą na antenie X-Vibe.

0: X-Vibe. Nie musisz prosić, my już gramy.
1: J-Lo, ja tu sam.

Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

0: A teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Edyta z Mietkiem wycisnęli z naszych serc ostatnie krople nostalgii, co jest całkiem niezłym wyczynem jak na utwór, który w 1999 roku stał się definicją narodowego wzruszenia. Skoro już jesteśmy przy tamtych czasach, warto wspomnieć, że w 1986 roku świat dowiedział się o istnieniu internetu w formie, która jeszcze nie przypominała cyfrowego śmietnika, lecz raczej spokojny azyl dla nielicznych. Odpocznijmy od tych emocjonalnych uniesień, bo na horyzoncie pojawia się zupełnie inny klimat, w którym zamiast dumania mamy czystą energię bez zbędnego patosu. Czas przeskoczyć z polskich sentymentów w słoneczne rejony, gdzie Enrique Iglesias i Pitbull serwują I Like It w Radiu X.

X-Vibe to jedyne radio, gdzie prezenterzy mają mniejsze ego niż politycy przed wyborami. Nie musicie nam dziękować. Wystarczy, że posłuchacie kolejnego kawałka.

0: To jest Radio X-Vibe.
1: I wanna give you devotion.

Dzisiaj Marek z Radomia pisze do swojej teściowej w sprawę tej nieszczęsnej awarii hydrauliki, bo jak śpiewał klasyk, to ewidentnie instrukcja obsługi pękniętej rury w piwnicy. Totalny obłęd, że nikt wcześniej nie zauważył, że ten utwór to po prostu techniczny poradnik o zatykaniu wycieku, więc teraz, żeby w końcu przestało kapać, puszczamy to dla niej. A teraz w Radiu X Vibe, Brodka, Warsowie, dla teściowej od Marka.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Bruckner Aito Fuji brzmiało całkiem nieźle. Choć przypomina mi wakacje, na których jedyną rozrywką było liczenie komarów w namiocie. Skoro już jesteśmy przy dziwnych doświadczeniach, to warto wspomnieć, że w 1998 roku pewna firma wypuściła lalkę, która miała być hitem, a skończyła jako obiekt drwin, bo jej śmiech przypominał atak paniki u wiewiórki. Świat idzie naprzód. Na szczęście Alicia Keys ma znacznie więcej klasy niż ten plastikowy koszmar. Teraz Alicia Keys i Girl on Fire w X-Wipe.

to był Yes, the Dream od Nelly. W ex-Vibe, który w młodości rzekomo chciał zostać zawodowym bejsbolistą, zanim zajął się rapem. Teraz lecą następne hity dla pokolenia X, a zaraz wjadą Madisem, MKJ i Felix Samuel. Zostań z radiem

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.
2: Kolejne 60 minut z nami. Jeśli jeszcze nie przełączyłeś, to znaczy, że te numery są dla ciebie.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

znowu tu jesteś. Choć przysiągłbym, że powinieneś teraz liczyć owce, albo chociaż próbować zapomnieć o tym, co przyniesie jutro. Ale skoro już wpadłeś w sidła Nightmarek, to rozgość się w tej mrocznej dziurze, bo w X-Vibe czas płynie inaczej. Zwłaszcza gdy przypomnisz sobie rok 1984, kiedy to świat oszalał na punkcie filmu Gremliny, a ludzie autentycznie bali się własnych zabadek, bo przecież wystarczyło trochę wody i nieodpowiednia rodzina, żeby miwe futrzaki zamieniły ci mieszkanie w rzeźnie, co zresztą zmusiło amerykańską komisję do stworzenia kategorii wiekowej PG-13, bo rodzice w końcu zrozumieli, że nie każdy stwór z ekranu to przyjaciel dziecka, co jest doprawdy urocze, biorąc pod uwagę, jak bardzo wszyscy lubimy karmić nasze własne demony po północy. Więc niech ten beat uderzy cię prosto w skronie, kiedy Trey Songz i Nicki Minaj serwują swój bottoms up.

0: Radio X Vibe. Tu Marek Nocny. Władysław Skalisza ma coś do powiedzenia.
1: Cześć, słuchaj, chciałem, no wiesz, podziękować kumplowi za to, że zawsze wyciąga mnie z dołka. Pamiętasz, jak jeździliśmy starym gratem? No i teraz chcielibyśmy usłyszeć Backseat Bromance od Isiowo, bo to totalnie nasz klimat.
0: Władysław, szanuję ten wybór. Lecimy z Siowo na antenie Radio X Vibe.

0: głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

siedzisz sobie w swoim bezpiecznym fotelu, a świat zewnętrzny powoli zamienia się w czarno-biały film klasy B. Więc chwytaj tę dawkę absurdu z 1982 roku, kiedy to ekipa filmu Poltergeist postanowiła, że plastikowe szkielety są za drogie i wrzuciła do basenu prawdziwe ludzkie kości, co w sumie wyjaśnia, dlaczego aktorka Jo Beth Williams wyglądała na ekranie na autentycznie przerażoną, bo nikt nie powiedział biedaczce, że pływa w zupie z resztek nieboszczyków. A to przecież w X-Vibe codzienność, więc otrząśnij się z tego marazmu, bo życie jest zbyt krótkie na udawane kości i tanie sztuczki. Teraz Jary, oddział zamknięty i obu

2002 roku ekipa filmu Ring tak bardzo uwierzyła w moc przeklętej kasety, że zostawiła w skrzynkach odbiorczych przypadkowych ludzi nagrania z filmu, co wywołało u nich totalny obłęd. Klasyk, choć mało zabawny dla tych, którzy nie wiedzieli, że to tylko marketing. Teraz Lone Tusker i Chas Mazzotta z utworem Sucker. Let's

Wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie. Włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Marek z Ursynowa wciąż analizuje, czy to krótkie hej od sąsiadki było zaproszeniem na kawę, czy tylko desperacką próbą uniknięcia niezręczności w windzie, co doprowadziło go do egzystencjalnego obłędu. Więc, żeby poczuć ten totalny życiowy impas, posłuchajmy o dosłownym siedzeniu w czterech ścianach. W radiu X-Vibe leci Post Malone i Roddy Mix Cooped Up dla Marka i od Marka.

siedzisz tam pewnie w ciemnościach, gapiąc się w ekran, więc wiedz, że w 1986 roku w Japonii pewien facet postanowił, że jego życie potrzebuje więcej emocji i kupił sobie w automacie puszkę z żywym, jadowitym wężem w środku, bo dlaczego ot i nie zaryzykować życia dla orzeźwienia? A ten absurdalny trend sprzedaży niebezpiecznych stworzeń w maszynach wendingowych stał się wtedy miejską legendą, napędzającą paranoję, całkiem jakby świat nie miał dość problemów z kiepskim designem ówczesnych komputerów. Więc odpalaj ten beat, bo w X-Vibe serwujemy dźwięki, które mielą rzeczywistość na gładką masę. Dokładnie tak jak teraz. 5 Seconds of Summer w utworze Blender w

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Znowu leżysz i gapisz się w sufit, bo sen to dla słabych. A w X-Vibe właśnie zaczynamy ten nocny obłęd. Pamiętasz, jak w 1997 roku niejaki Tamagotchi opanował świat, a dzieciaki płakały rzewnymi łzami nad cyfrowym trupem, bo zapomniały nakarmić piksele? To był totalny absurd, traktować ten plastikowy breloczek jak członka rodziny. Ale hej, technologia zawsze wiedziała, jak nas podejść, żebyśmy czuli pustkę tam, gdzie powinna być tylko bateria. Teraz zrzucasz z siebie ten ciężar bycia opiekunem elektronicznego ducha i dajesz się porwać w rytm, który w X-Vibe brzmi najlepiej, gdy miasto wreszcie milknie. Więc niech Lady Pumps i tacy sami wybrzmią teraz w twoich głośnikach jako najlepszy soundtrack na tę bezsenną noc.

X-Vibe. To jest radio na skalę naszych możliwości. Ty wiesz, co my robimy tym radiem? My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie, mówimy, to nasze.

Radio X-Vibe. Kolejna godzina w X-Vibe. Żadnych konkursów, żadnych gości. Po prostu muzyka. Za chwilę zagramy między innymi to.